tutu. Mada, trikana, mama, mama, no suru. Ike, mama, sere, no, mama, ike. Shikita, mama, mama.